bosabre kata jane se abraham ni onyankopon na te nukrem bregura de fra ne kachira ne se meni onyankopon tie dia nante meni na yepe na mema mapam adam ne wontem jane se oyie sitiem amen.